dragoj supruzi Aniti Sibert u Udvar povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje suprug Stevo.